njẹ kabiyesi eledumare awọn baba wa moni moni awọn baba wa moyan moyan won ni ope ni npe ni saye awole alara eyan ni fe ni kaju awode ijero ade afun oro modi modi to nfojojumo beere ti ki dupe Je olubaseje olubaseje olubaseje olubawaje olubawaje olubawaje